od silne slave, oblaci plove, mirišu trave, šta su nam reci, zakletve daleko.